krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.

Dobrze, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w to sobotnie popołudnie. Witam wszystkich słuchaczy z kraju, spoza jego granic, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek robicie. Witam Was bardzo cieplutko. No i kochani, mamy dzisiaj 8 sierpnia, sobota 2026 roku, a imieniny obchodzą dziś Emilia i Cyril, solenizantom oraz jubilatom, którzy mają swoje inne ważne święto. Życzymy wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności, spełnienia wszystkich marzeń, dużo miłości oraz błogosławieństwa Bożego. No i tradycyjnie, kochani, do życzeń dołączam prezent muzyczny. Dziś twój dzień.

To był prezent muzyczny dla dzisiejszych solenizantów oraz jubilatów. No i kochani, na dziś, a dla odmiany, znowu będzie coś na szybciej. Szybsze pioseneczki będą, kochani, będą też z przymrużeniem oka, ale tak naprawdę, tak jak zawsze mówię, kochani, to od Was zależy, co jest grane. Piszcie na konsolkę, jakie piosenki byście chcieli posłuchać. Ja w miarę swoich możliwości oczywiście, kochani, będę spełniała Wasze prośby, a jak nie, będą zamienniki. No to na dobry początek, kochani, nie tak jak ja i czy pamiętasz?

to był piosenki na dobry początek, kochani. A teraz już idę na konsolę i witam pierwszych gości. A są nimi tradycyjnie Agnes i Szwendacz. Witam Was bardzo cieplutko. Pozdrawiam, życzę miłego popołudnia sobotniego. Cieszę się, że jesteście. No i napisali tak, kochana. Witamy cieplutko, serdecznie pozdrawiamy Ciebie z Irkiem, Gabi z Darkiem, całą załogę Radia Larmo, Polonię, chorych, samotnych i wszystkich słuchaczy. Życzymy miłego popołudnia przy Twoich piosenkach i smacznej kawki. Jakuś Oleśle, a Szwendacz piwko, soczek i kolorowe klamerki. Piosenek nie zmieniamy, smok. No tak, tu żadnego zaskoczenia nie ma, że piosenki zmieniamy. Naszykowane już są nutki, ale ode mnie dla Was w podziękowaniu za wpisik poleci piosenka Hej, ruszamy w dal, burzaki.

tutto corretto. Pochissimo console che apposta viene vengono presenti le mie playlist. Tak bardzo chciałem z tobą być, to nie była miłość, to była kontrola. I czemu nie możemy być normalni? No, powiem wam, że ten tytuł troszeczkę mnie zdziwił, ale coś chyba w nim jest. Czemu nie możemy być normalni? No nie wiem, może się dowiemy tego, kochani, z piosenki.

to, że prawie zniknęłam. Jeszcze chwilę i uwierzyłabym do końca, że naprawdę nie.

Mówisz, że jesteś normalny, bo żyjesz tak jak wszyscy. Rano praca, wieczór ekran, w środku coraz bardziej zimny. Masz gotową odpowiedź, zanim ktoś otworzy usta. Własne zdanie na piedestale, cudza prawda, zawsze pusta.

0: już za chwilkę, kochani. Faceci są jak wino. Każdym oddechem kocham bardziej i droga na szczyt.
1: Za późno zrozumiałam. Faceci są jak wino! Tylko nie każdy nadaje się od razu do spożycia.

Ja na konsolce, kochani, witam ponownie Agnes i Szwantacza i witam cieplutko Basię z Acapulco. No w końcu, Basia, dawno, dawno cię nie było. Twój fisik za parę minut. A Szwendacze, no właśnie, co Szwendacze napisali? Kochana, pięknie grasz, ale my ich tak namieszamy w twoim kufelku. Poprosimy zagrać dla wszystkich Drosel, spotkać wróżkę. I Arkadia będzie dla ciebie, zatrzymam czas. Dziękujemy, serdecznie wszystkich pozdrawiamy. Nutki naszykowane, a ode mnie dla was w podziękowaniu poleci piosenka Proszę wróć, buziaki.

Tak jak wcześniej wspomniałam, na konsolce pojawiła się Basia z Acapulco. Basiu, witam Ciebie, witam Jurka, no i witam wszystkich, którzy tam są gdzieś blisko Ciebie. Basia napisała, witam i pozdrawiam Cię sami z całą rodziną, jak również cały team Radia Larmo i wszystkich słuchaczy. Życzę wszystkim miłego popołudnia i dalej Basia.

tego, czy przynajmniej dokumenty to ci odesłali, czy niestety nie znalazł się portfel. No to kochani, kochani, kochani, 10 dróg do miłości, bo jesteś wszystkim. Ta piosenka będzie, Basieńko, dla ciebie w podziękowaniu za wpis w burzak.

No to jeszcze jeden wpis do naszej bazy za Zakapulko. Nie, sami nic się nie odnalazło. Wszystko wyrabiałam. Wyrabiam. Już dowód osobisty, prawo jazdy zrobiłam. Muszę resztę jeszcze wyrobić. Najważniejsze zrobiłam. Sami. Tacy są ludzie. Mogli wziąć pieniądze, a dokumenty oddać. Ale tak się nie stało. Przykre, ale prawdziwe. Dziękuję. Sami. Życzę Tobie odpoczynku z bliskimi po skończonej audycji. Basia. Papa, buziaczki zasyłam. No to prawda. Przynajmniej mogli gdzieś na wierzchu położyć dokumenty albo odesłać. Adres chyba gdzieś tam był w którychś dokumentach. No niestety, takie mamy społeczeństwo, kochani. Z każdym rokiem jest coraz gorzej. Ta zawiść, ta zazdrość, kochani. U tych ludzi to, ja nie wiem skąd się to bierze. A w sumie każdego może to spotkać, że gdzieś zgubimy portfel z dokumentami. Oby, Kobasieńko, nic nie wzięli na twoje konto. Najważniejsze, że już troszeczkę ogarnęłaś. Także, Basiu, wszystkiego dobrego życzę. No a teraz już, kiedy maj zielenią pachnie, zabrało cię coś i tylko ty.

Ja, kochani, bardzo serdecznie witam na konsolce. No kogo? Kogo, kochani, ja witam? Georga Stern. Witam cię bardzo serdecznie. Ostatnio Darek mi tutaj napisał, że nie George, tylko Georg. Tak jak się pisze, tak mam czytać. No to jak mi powiedział, tak mówię. Georg Stern. Tak to jest, kochani. Jedni już po urlopie, inni w czasie urlopu, a jeszcze inni, niestety, kochani, jeszcze przed urlopem. Ale tak to już jest. No i cóż nam napisał? Witam cię, Samanto, po paru tygodniach mojej nieobecności. Dzień dobry, Samanto, na twoim maratonie muzycznym. Miło cię znowu słyszeć. A mogłabyś tak coś z budki suflera zagrać, proszę? Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, całą ekipę radia i tych na urlopie oczywiście też. Gabi i Darku, ładujcie te wasze akumulatory, zresetujcie się. Pozdrawiam Agnieszkę, tam daleko we Włoszech. Pozdrawiam ze słonecznego Kelnu, u nas teraz 31 stopni. Georg Skeln. No u nas jest troszeczkę chłodniej, ale w słońcu tak czy inaczej grzeje i to dosyć porządnie. No ale cóż, lato w końcu, kochani, lato mamy, jakby nie patrzeć. Za pozdrowionka oczywiście pięknie dziękuję w imieniu wszystkich. No tak, Agnieszka we Włoszech. Ostatnio coś czytałam, że było trzęsienie ziemi. Mam nadzieję, że nie tam, gdzie akurat Agnieszka pojechała, oby. W każdym bądź razie cieszę się, że jesteś. Pozdrawiam ciebie, całą twoją rodzinkę tam w pobliżu ciebie, kto jest. No i tak, czy mogę? No mogę. Budka suflera. Wybrałam piosenkę. Przegrywać czasem to normalna rzecz. No a żeby już po całości pojechać, to ode mnie w podziękowaniu będzie, no mam nadzieję, że też uwielbisz tą piosenkę, autobiografia, perfektu. Pozdrawiam cię serdecznie.

No i kolejny wpis w pisma, mi kochani, od Agnes Szwendacza. Kochana, kochana, nie sądzisz, że zapomnę o Silskim i Skaźniku. Poproszę, zagraj ich dla wszystkich. Ślicznie dziękujemy Basi i Jurkowi za pozdrowienia. Odwzajemniamy je. Wszystkich słuchaczy pozdrawiamy. Pozwonka poleciały. No i wybrałam, ale nie powiem tytułu. Jeśli chodzi o Jacka Silskiego, Andrzej Skaźnik zaśpiewa Cudne dni, a ode mnie dla Was w podziękowaniu za wpisik poleci piosenka Jeszcze nie koniec.

Kochani, moja audycja powolutku dobiega końca. Zostały mniej więcej 21 minut. Mam ostatni wpisik, no i kochani, później będziemy już dziękować i powolutku się żegnać. Ostatni wpisik należy również do Agnezy Szwendacza. Kochana, ślicznie dziękujemy za piękną audycję, za czas poświęcony nam słuchaczom. Życzymy wszystkim pięknego wieczorku, a jutro pięknej, błogosławionej niedzieli w zdrówku. Dziękujemy za pozdrowienia. Mów, kiedy zagrasz. Do usłyszenia. PS. Czekoladowe burzaki dla Bajtelka. Na chwilę obecną nie wiem, ale na pewno zagram w przyszłym tygodniu. Przynajmniej postaram się. Jako, że to jest właściwie ostatni, praktycznie ostatni tydzień przed urlopem, ale tam kiedyś się wkręcę. Zobaczymy, jak to będzie. No to kochani, co tam mamy? Wracam tam, taka piosenka na mojej playliście, a później ja znajdę cię, ja cię znajdę właśnie. Taką piosenkę dla was mam w podziękowaniu za wpisik. Buziaki.

No tak, kochani, więc teraz czas na podziękowania. Jej głos wciąż gra w mojej głowie. Ta piosenka jest dla wszystkich tych, którzy się dzisiaj wpisywali na konsolkę. A były to Agnes i Szwendacz, Basia z Acapulco i Georg z Kelm. Kochani, ta piosenka jest w podziękowaniu za wpisiki dla Was.

No i kochani, dwie piosenki zostały. Teraz będzie piosenka dla wszystkich, a później, kochani, będę się już z wami żegnała. No i tradycyjnie pożegnalna piosenka. Kochani, dla wszystkich fotografie.

0: Tak, kochani, moja audycja powolutku dobiegła końca. Pięknie Wam dziękuję za wspólnie spędzone 3 godzinki. Dziękuję, kochani, za to, że jesteście, o matko, że jesteście. No i cóż, myślę, kochani, że powinno mi się udać w tym tygodniu zagrać. No, to będzie... no właśnie, to będzie, kochani, audycja na pożegnanie, ale takie w cudzysłowie, kochani, pożegnanie, bo wyjeżdżamy na 2 tygodnie, pełne 2 tygodnie. Tam nie będę miała ani GG, ani Facebooka, kochani, żadnego internetu i Bogu dzięki, przynajmniej będzie porządny odpoczynek. Tak więc, kochani, ja na pewno jeszcze się z Wami usłyszę w przyszłym tygodniu. A kiedy? Sprawdzajcie, kochani, ramówkę. Jak widać, nasze szefostwo mimo urlopu trzyma rękę na pulsie, bo mnie wpisali w ramóweczkę. No to, kochani, ja Wam ja tylko jeszcze przypomnę, że dzisiaj o godzinie 20 za sterami Radyjka zasiądzie Ewa Figlarka. Na jej audycję, kochani, już wszystkich serdecznie zapraszam. Życzę Wam udanej audycji z naszą Ewą. Życzę Wam milutkiej niedzieli. No i przede wszystkim, kochani, zdrówka. Do usłyszenia. Pa!
1: Cichy wieczór.

bardzo Cię pragnąłem. Czekałem całe życie na Ciebie. Modliłem się do niebios nocami i we dnie. Jesteś moim spełnieniem miłości, która wie, jak bardzo jesteś ważna.

Dobry wieczór, witam drodzy słuchacze, bardzo milutko właśnie Was. Witam całą naszą ekipę radia z naszym szefostwem na czele, z naszą Gabi Darkiem. Witam. Witam wszystkich tych urlopowiczów, którzy się jeszcze urlopują. No kochani, zapraszam już teraz za właściwie niecałe półtora godzinki mej audycji. Prędzej właśnie nie udało mi się wejść, bo może nie z mojej strony, tylko tam z techniczne coś się stało, że po prostu nie miałam wejść na radio. No ale dzięki Bogu wszystko chyba już jest ok, słyszycie mnie. Więc teraz z tego miejsca chciałabym bardzo podziękować mojej koleżance redakcyjnej, waszej prezenterce Samancie, za jej przeprowadzoną audycję. Samanto, wybrałam dla Ciebie Mirosław Szołtysek, Serca Szept.

A teraz już przechodzę do złożenia życzeń naszym dzisiejszym solenizantom, którzy właśnie urodzili się 8 sierpnia. Życzę Wam, kochani, jak zawsze dużo zdróweczka, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. A potem, jak to jest, to będzie wszystko już ok. A co sobie tam zamarzycie po cichutku, tak żeby nikt nie słyszał, żeby mu się spełniło i waszym było. A teraz piosenka taka urodzinowa dla was, taki skromny upominek muzyczny.

Drodzy słuchacze, mamy godzinę 20:46 na moim zegarku tutaj, na moim laptopku, a stopni tutaj 19 w Rybniku, przynajmniej tutaj właśnie 19, nie wiem jak tam u Was. No i teraz, i co jeszcze miałam powiedzieć? No i jak zawsze, powiem krótko, konsolka jest otwarta, jeżeli ktoś coś chciałby napisać, jakieś pozdrowienia, czy piosenkę, jak będę miała, to puszczę, jak nie, to zamienię inną, więc bawimy się, kto ma właśnie ochotę, by posłuchać jakiś tam piosenek, co tutaj wybrałam, a polecimy właśnie z kolejną piosenką. Posłuchajcie.

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę, legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.

A ja witam bardzo miło tych właśnie dochodzących, tych, co przed chwileczką weszli na radyjko i słuchają Radia Larmo. A witam was z tej strony Figlarka. Ja. Zakręcono ja. Dobra. Kochani, po kolejnej piosence już byda wchodziła, dochodziła właśnie na konsola i byda czytała. Ale jeszcze póki co polecimy ja z tym. Ja już wam powiem, dawno tej piosenki nie puszczałam, nawet nie wiem, o czym

ja już aniołki przechodzę na konsolę pozdrowień, no w końcu. Ja w końcu doszłam. A mamy 21.03. A na konsoli pozdrowień witam, witam kogo ja witam, witam właśnie Georga i Tereskę z Ken. Dobry wieczór, witam was w sobotni wieczór. Myślę, że fajnie wam sobota jakoś tak przeszła. Ja nam też przeszło. Jeszcze nie przeszła, jeszcze nie doszła, bo jeszcze nie ma końca. Kaj tam północ, nie? Ja. Ale było w miarę fajnie. A u was, jak tam? Myślałam, że Georg z Tereską zaraz napiszą, jak tam u nich była, jak spędzili ta sobota. Na pewno na zakupach, nie? Ja. Dobra. Już czytam, coście napisali. Przede wszystkim was pozdrawiam bardzo serdecznie. I fajnie, żeście tutaj się zameldowali. A piszecie tak. Dobry wieczór, figlarko. Ważne, że doszłaś, no bo już się martwiłem. No, technika czasami płata figla. Nie nerwuj się, wszystko chodzi znowu. W spokoju tkwi siła. Wiem, że to będzie jak zawsze wspaniały muzyczny wieczór z twoją muzyką i twoimi fajnymi opowiastkami i dobrym humorem, Ewo. Ty wiesz, co lubię. Myślę, że i słuchaczom też się podobają te twoje piosenki romantyczne o przytulaniu, które tylko ty masz, bo nigdzie indziej nie można ich usłyszeć. Życzę miłego grania i fajnych wirtualnych kontaktów ze słuchaczami poprzez konsolę pozdrowień. Miłego sobotniego wieczoru wszystkim słuchaczom. Pozdrowionka z Ken od Georga i Teresy. Więc tak to jest. No tak, tak to właśnie było, bo ja po prostu nie umiałam wejść w panel, gdzie bym mogła po prostu grać, a nasza prezenterka Samantha nie umiała z tego panelu wyjść, bo po prostu nie działał panel, o tak powiedzmy, o tak, o tak. Ale nasze kierownictwo jest wspaniałe, wszystko naprawiło i figlarka doszła. Ja, dobra, fajnie, że jestem przynajmniej ta chwila. Bo, no, bo mnie to trochę ciągnęło, sobota, wieczór, co tu robić. Ja, dobra, figlarka, ty tyle nie godaj. Godałach ci tyle razy, skracaj się. No, Georg, powiem ci tak, jak figlarka doszła, nie, to ci powiem, no dzisiaj chyba jakiegoś tłoku myśla na konsoli nie będzie, bo nikt do figlarki nie chce pisać. Ja. A za dużo godą. Dobra, już się skracą. Dobra, Georg. Ja ci powiem z Tereską tak. Pierwsza piosenka będzie do waszego wpisu, a te pozdrowienia lecą właśnie od was do wszystkich. Słuchaczy, załogi, szefostwa no, są na ulopie, to miałam powiedzieć. Ja, już więcej nic nie godą. Bo się przejęzycza jeszcze i dobra, już mi się nawet podkład skończył, więc ta piosenka będzie do waszego wpisu, do wszystkich słuchaczy, którzy są na radyjku, no, z pozdrowieniami właśnie od was, a potem będzie reszta, posłuchajcie, jak to się skończy.

Georg i Terysko, teraz będzie piosenka właśnie od naszego Georga dla jego żonki Tereski. A potem dopiero będzie piosenka o dymie dla was, dla Tereski i dla Georga. W sumie to będą trzy. Jedna już była, teraz będzie drugo, a potem będzie trzecio. Ja dziękuję za wpis już teraz godą, bo mogę zapomnieć.

A teraz będzie piosenka od figlarki dla Georga i Tereski. W podziękowaniu za wasze pozdrowienia, za wasz wpis.

0: Radio Larmo. Twoje śląskie brzmienia. Twoje śląskie brzmienia.
1: A teraz piosenka w wykonaniu zespołu Fantazy.

Kochani słuchacze, chciałabym wam powiedzieć, że za 9 minutek zamykam konsolkę pozdrowień, bo moja audycja jest dzisiaj tylko do godziny 22, a my lecimy z kolejną piosenką, a będzie to... Posłuchajcie co...

teraz polecimy z Anną Żewudzką. Zostań choć na chwilę. I po tej piosence znów tutaj wszedł przed chwileczką kolejny wpis.

A ja witam i goszczę ponownie na konsoli Georga i Teresę Sken, więc witajcie ponownie. A tym razem jest tak napisane. Tak napisali, chciałam powiedzieć. Ja. Ewo, dziękujemy Tobie bardzo za te piosenki, jesteś niesamowita. Pozdrów od nas Twojego Marka i zagraj mu też coś fajnego, tak jak ostatnio dla nas. Coś to było o przytulaniu z takim podkładem muzycznym. Pytałaś, co robiliśmy dzisiaj. No, długo spaliśmy, jak zawsze. Potem śniadanko, lekki obiadek, pierogi były. Nia, moje najlepsze pierogi, kurczę. Jeszcze powiedzcie, że z serem. A potem... A potem to, co najbardziej lubimy, jazda rowerem nad Renem, no bo mieszkamy dosłownie nad rzeką Ren. A takie pytanko do Ciebie. Przekonałaś się co do tego miodu? Próbowałaś przynajmniej? Przy tej okazji pozdrowionka dla kierownictwa tego zamieszania Gabi i Darka. No nawet na urlopie nasz Darek czuwa nad tą techniką. Jesteś niesamowity, Darku i Gabi. I Darku, wypoczywajcie i ładujcie akumulatory i wracajcie z nowymi siłami i pomysłami na to wspaniałe radio. Ewo, nie zapomnij o Twoim Marku. Te serduszka to dwa dla Was, a dwa dla nas. Dobra, przekażę, jak wrócę do pokoju obok. Tak, no bo jak wiecie, no mój mąż właśnie w tym momencie pilnuje naszego pieska, który bardzo nie lubi, jak ta figlarka gra na radiu, właśnie. To mnie potem zaczyna po nogach gryźć, choć nie gryzie, ale mnie zaczepia, no, że mam zejść z tego fotela. Taka jest rozrabiara, no nie dziwię się, że figlarka jest jej panią. Jak to się gadałam, takim przystajesz, takim się stajesz. Dobra, figlarka, ty się zaś nagodała, ale do rzeczy przychodźmy. To fajnie właśnie, żeście dzisiaj tak ale te pierogi to, żeście mogli też na rybnik posłać. Ja patrzę, czy podkładu z czasem, jeszcze mam 45 sekund, to tak szybko. Tak szybko powiem, że miodu nie próbowałam, właściwie tam jest końcówka, ale wiecie co, ktoś chyba nas słyszał, bo właśnie mój sąsiad powiedział, czy nie chcemy kupić miodu. Nie wiem, co to jest, ale właśnie chodziło o miód, właśnie, u sprawdzonego gospodarza i tak w ogóle, ja bardzo podziękowałam. No wiesz, Georg, może kiedyś znowu, ale na razie nie. Za słodkie to jest po prostu. Dobra. Dziękuję Wam jeszcze raz za ten wpis. No, chciałaś tą piosenkę, kurczę, ja się muszę zastanowić teraz, co to było, ale powiem tak. Ta piosenka na razie musi Was zadowolić. A ja poszukam, pomyślę, bo dzisiaj jakoś tak nie mam po tych upałach, ale poszukam. Spróbuję przynajmniej poszukać tej piosenki.

Georg i Teresko, ja wciąż szukam właśnie tej piosenki, ale ja znaleźć nie umiem, ale i zapomniałam nawet zamknąć konsolę. Pozdrowień, już zamykam konsolkę i szukam tej piosenki w dalszym ciągu. Myślę, że zdążę.

Powiem ci, Georg i Teresko, no nie umiem tej piosenki. Nie umiem w ogóle, wiem, że to chyba jakiś zespół był na F, ale myślę, że następnego razu mi się uda, ale będę jeszcze dalej szukać. Tylko w tym momencie tutaj jeszcze jest wpis na konsoli pozdrowień, więc przeczytam, piosenki puszczę, a później jeszcze zobaczę, ale ciężko mi właśnie w tych dyskach zewnętrznych poszukać tej piosenki, ale zobaczymy. Nie mówię, że nie. Więc kolejny wpis mam od Basi z Acapulco. Basiu, dobry wieczór. No widzisz, zdążyłaś. A napisałaś, ci powiem, napisałaś po czasie, bo miałam 35 zamknąć konsolkę, więc przeoczyłam trochę, bo szukałam piosenki, a ty wpisałaś się 38, ale zdążyłaś, no, bo jeszcze była otwarta. Witam cię, Basiu, pozdrawiam serdecznie, miłego wieczoru, nocki już później spokojnej też życzę, a napisałaś mi tak. Jak się cieszę, że zdążyłam cię, figlareczko, pozdrowić. Mam nadzieję, że czekałaś na mnie. No pewnie. A co? No a co? Basiu. Ja. Basia z Acapulco. Wszystkim życzę spokojnej nocki, Basia z Acapulco. A wiesz, Basia, ty się chyba to wyczuła, kurczę, no. Czekałam. Widzisz, jak czekałam na ciebie, nawet konsolki nie zamkłam, no. Dobra. Basiu, dziękuję, żeś tutaj się zameldowała i piosenka do wpisu za chwilę będzie, za pozdrowienia dziękuję, a piosenka będzie, a po tym będzie coś od figlarki dla Basi. Dziękuję jeszcze raz i słuchamy.

0: Radio Larmo. Gro, muzyka dla każdego, dla starszego, dla młodszego.
1: Ja mam właśnie piosenkę Georg i Teresko. Nie wiem, czy to była to, czy to było to, czy to było jeszcze coś innego. Ja myślę, następnym razem mi właśnie już napiszesz na konsoli, bo już teraz sobie nie przypominam.

więc przytul. Przytul mnie dziś wieczór, zanim poranek mi ciebie zabierze. Cóż to za iskierka w twoich oczach? Czy ja widzę łzy? Och, jutro cię nie będzie, więc od jutra jestem sam. Krótkie chwile pozostały, by dzielić naszą miłość. Przytul, przytul mnie na chwilę. Wiem, że to nie potrwa wiecznie, więc przytul, przytul mnie dziś wieczór. Zanim poranek mi ciebie zabierze. Jesteśmy w swoich ramionach. Wkrótce z daleka od siebie. Czy wyobrażasz sobie, jak będę tęsknił? Twój dotyk, twój pocałunek.

od zmierzchu do świtu całą noc. Zachowaj mnie teraz przy sobie na krótką chwilę.

A teraz, kochani słuchacze, ja Wam bardzo chciałam podziękować za te półtora godzinki mojej dzisiejszej audycji. Dziękuję Wam za wszystko. Dziękuję, że jesteście, dziękuję za wpisy. Dziękuję i życzę fajnego jeszcze wieczoru, spokojnej nocki. I dla Was w takim podziękowaniu wybrałam piosenkę Karola Kawki Zaufaj mi. A później już będę się, znaczy już się z Wami nie będę żegnać, bo już się teraz właśnie pożegnałam. A później będzie właśnie ta końcowa moja piosenka, którą zakończę dzisiejszą moją audycję. Kochani, mówię Wam dobranoc, pa, pa, do następnego razu.